Ani Edru say ya na ya kai empani fo. All night brand Edru. Bonyuma na makai na na aso greater so hotel mame. Ani aso kwa. Na na amu ani bezima go. Na na buadi buokrom na na bi. Ke Edru. Gas oven papa pan.

Yeah, yeah. Yeah, yeah. That's right. Fumasa. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie! Jackie